0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: News Talk Cleveland, WERE.
2: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Czy wiecie, jak głosują w Kongresie i Senacie wasi reprezentanci? Jak rozdają nasze pieniądze? Warto się zainteresować, by ich później wyeliminować. Rozdają pieniądze przez kraj pożyczone. Czy swoje pieniądze by tak hojnie rozdawali? Bardzo w to wątpię. Dzisiaj niedziela, 7 czerwiec, imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny, Anny, Lukrecji, Jarosława. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Dziadek Polka.

George Shallow zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market Pharma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona. Pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Shallow zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 216-398-0183.

wina smak na złość też wcale ci nie pomógł. Śmiechy kobiet drażnią cię dziś. Czyś jeden gest to wszystko nagle zmienił, jakby śnił i niby nic, właściwie nic, zupełnie nic nie było, przyczyn brak.

Sądzę, że rozpoznali Państwo głos Ireny Santor, która pomimo swoich 90 lat ciągle koncertuje na scenie. Poinformował nas o tym Robert, który ostatnio odwiedził Polskę. Za tę informację dziękujemy. Oczywiście Irena Santor swego czasu po śmierci swojego partnera znalazła się w nursing home w Polsce, ale szybko stamtąd wyszła i zaczęła życie na nowo i z koncertami na scenie. To jest bardzo, bardzo imponujące i pocieszające, że mimo poważnego wieku koncertuje i daje radość ludziom. Jest wiele powodów, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Między innymi po to, żeby sporządzić ostatni testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. I jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton, telefon 216, kierunkowy 341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma, 5986 Ridge Road, telefon kierunkowy 440-886-0200. In time of need, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for admit and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people. Call Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma.

No właśnie, a myśmy dopiero wstali i nie myślimy jeszcze o czerwonym winie. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi, lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sofi's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską, pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216 341 5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego. I są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio, między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks Myers, a także w Sophie's Natural Pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural Pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania. I polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural Pierogi Retail Store i życzy smacznego!

I renesantor jest ze szczęściem na ty. Nic dziwnego, że tak długo żyje. Jest pełna pozytywizmu i to jest bardzo ważne. A teraz nasz dzisiejszy koncert życzeń. Uwaga, Michelle Rybka. Happy birthday greetings to Michelle Rybka from your loving family with Polish traditional song 100 lat.

Przydar był i niezły drań, a sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie pro.

tej metodzie prostej zbyt jest szaleństwo, ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat. 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Sławomir Furgo na 61. urodziny. Z okazji urodzin podliczam sam siebie. Nie dość, że 60, to jeszcze i jeden. No i wniosek się nasuwa, niestety ponury, że już coraz bardziej teraz będę miał ja z góry. Chociażby każdy optymista rzecz tę zauważy, że się szybciej na dół chodzi, niż pod górę włazi. Jest pytanie tylko jedno, łez warte lub śmiechu, czy potrzeba w tym kontekście na pewno pośpiechu? Na pewno nie, odpowiada Irena Santor.

Jeszcze jedna Irena, Irena Jarocka, wymyśliłam cię. Warto wiedzieć, że 7 czerwca 1946 roku urodził się Jan Miodek, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN, popularyzator wiedzy o języku polskim, twórca programu telewizyjnego Ojczyzna, Polszczyzna.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.